popo, bambu shaba. Ila mama mama, yebe yebe yebe yuaya. Yije pwani na nyami shula mwate. Metu nyumi mama. Nabia mama nopa, odumbe na mwi.